No i prawie zdrabia ma złą i zaliwa fusama. Z boku stawi za uchem, a z montarka ma pod brzuchem. Rzucił tady uchno, da zrobił moja opata. Czekam aż do ojciec i jak nie są moje.